Grzesku, zbożaja pasty u zlarwy tresku. Jest to mokro, Bieleckich, Mirowa, Sisi, Dabrowa, Sotaria, Karamba, Karambita, tak mi czuł, będę wracza i u mnie ma Darkuda. Na niebie obolnie zawriemy drugi.